0: bisa kaya bi. Igal mo tukat bi.
1: Di mo kios kaya si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Nanok FM.